Dinamika, tebo dojo, tedo. Oda chuyu chesha, mungo kanda chuk, zima wotak, tebo.